0: nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę, mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś trzeba dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę.

0: nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak jeść, a dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak jeść, a dobre.